0: No, co się no, czy wiem nawet. Mnie dużo mnie aplodują.
1: My jeszcze nie dzieje, to aplodujemy.
0: A nasz człowieczy him, nastroimy się.